0: Na Zaolżu już po raz piąty ruszyła gra turystyczna przez kopce. W niedzielę 10 maja organizatorzy tej inicjatywy zaprosili zaolżaków pod Czantorię, do Nytku. Był motyw śpiących rycerzy, ale celem niedzielnej wyprawy był też kopiec za kamień, który był kiedyś tak zwanym leśnym kościołem. W Nytku prelekcję na ten temat wygłosił historyk dr Józef Szemeczek, a dziś witam go w naszym studiu. Niedawno spotkaliśmy się w Nytku. Pan tam miał wykład właśnie o leśnych kościołach, bo jak sami pan zdradził, za kamień, cel tej niedzielnej wtedy wycieczki, to było miejsce, gdzie właśnie spotykali się ewangelicy w czasach prześladowań. Zapytam od razu. Tu na Śląsk Cieszyński reformacja luterańska dotarła bardzo szybko. Jak to było z tym protestantyzmem tu na Śląsku Cieszyńskim? Bo protestantyzm stał się właściwie wiarą główną w księstwie cieszyńskim, prawda, wtedy?
1: No, chciałbym powiedzieć na temat protestantyzmu coś takiego. Ziemia cieszyńska, na której nam przypada żyć, w czasach średniowiecznych i nowożytnych rozwijała się w ramach księstwa cieszyńskiego. Księstwo to powstało w 1290 roku jako jeden z produktów Polski dzielnicowej i istniało aż do końca I wojny światowej i powstania państw Czechosłowacji i Polski. Dzięki temu, że tu istniało samodzielne księstwo, które było prowadzone przez piastów polskich, ród piastowski, królewski, to mogła rozwijać się tu jakaś, powiedzmy, taka inicjatywa lokalna. Tak było, że ci książęta cieszyńscy w zdecydowany sposób nie byli jakimiś tam ostatnimi u stołu, ale po prostu jako piastowie, pretendenci do tronu polskiego odgrywali znaczącą rolę w polityce środkowoeuropejskiej. I dzięki temu też i tym inicjatywom różnym lokalnym, które mogły się tu rozwijać ze względu na księstwo i pewną autonomię, zdarzy się fakt, że w połowie XVI wieku jeden z tych książąt cieszyńskich, Wacław Adam, koło roku 1545 przystąpił na ewangelicyzm, czy też na luteranizm, bo to pewne niuanse można było tu rozróżniać, na luteranizm i w 1568 roku wygłosił w swym księstwie taki porządek kościelny, czyli regulamin kościelny, który dał początek kościołowi krajowemu, po niemiecku byśmy powiedzieli Landeskirche, czyli tu związanym z tym ziemią kościołowi, który w pewnym sensie istnieje do dnia dzisiejszego. Po czeskiej stronie to jest bardzo wyraziste, gdyż zapewne wszyscy słuchacze wiedzą, że mamy Śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania, a po polskiej stronie te zbory augsburskie, czyli luterskie, też zostały do dnia dzisiejszego zachowane w Ustroniu, w Wiśle i są częścią Ewangelicko-Augsburskiego Kościoła w Polsce i wszyscy wiedzą chyba, że właśnie ziemia cieszyńska po polskiej stronie jest w znacznym stopniu najbardziej zluteranizowaną częścią Polski, gdybyśmy tak powiedzieli.
0: Jak to się stało, że właśnie luteranizm tutaj na Śląsku Cieszyńskim z religii właściwie możemy powiedzieć państwowej, tak? Stał się tą religią prześladowaną. Bo Wacław Adam jest księciem ewangelickim, tak jak było sporo takich na przykład książąt w Niemczech, prawda? A tutaj nagle powraca ten katolicyzm i to chyba po 20-30 latach od razu?
1: No faktycznie było tak, że tak jak nie do końca są znane powody, które prowadziły Wacława Adama do tego, żeby przyjąć luteranizm. W ten sam sposób nie jest do końca jasne, dlaczego jego syn Adam Wacław, też wychowany w wierze ewangelickiej w roku 1610, znów powrócił do łona kościoła katolickiego.
0: Niemniej ten ewangelicyzm tu jest ciągle żywy. Są szkoły ewangelickie, są kościoły ewangelickie. Pomimo tej takiej wstępnej rekatolizacji, tutaj zostaje ta tolerancja, prawda?
1: No, nawet po tym powrocie księcia Adama Wacława do łona kościoła katolickiego nie dochodzi do jakichś takich wyraźnych ekscesów przeciwluterskich. chociaż niektóre drobne się zdarzają. Między innymi z Cieszyna jest wypędzony zaraz po tej zmianie ksiądz Tymoteusz Lowczany, który musi wrócić na słowacką stronę, wtedy do Górnych Węgier. Nawet po tym powrocie księcia do Kościoła katolickiego jednak i Adam Wacław, i potem Fryderyk Kazimierz, czy Elżbieta Lukrecja w jakiś sposób akceptowali obecność tych ewangelików, zwłaszcza, że ta szlachta cieszyńska, ewangelicka przyjęła luteranizm i był okres, kiedy tych luteran było więcej niż katolików. Przynajmniej tak się jakby wydaje z niektórych źródeł. A dopiero w 1653 roku, kiedy umiera ostatnia księżna cieszyńska z rodu Piastów, a księstwo cieszyńskie staje się majątkiem Habsburgów, a to z tytułu tego, że Habsburgowie są królami czeskimi, a księstwo cieszyńskie było odumarłym lenem korony czeskiej, no to dopiero wtedy Habsburgowie mogą tu wprowadzać, powiedzmy, takie pierwiastki rygorystycznej kontrreformacji i dla luteran oznacza to taki najtrudniejszy okres trudności i prześladowań aż do roku 1709, kiedy w Cieszynie powstaje zbór ewangelicki, a te trudności mogą wtedy trochę ulżyć. W Cieszynie można wytworzyć instytucję luterańską, czyli pierwszy zbór, i sytuacja ewangelików trochę się poprawi.
0: Wtedy powstaje Matka Kościołów, prawda? Wyszobrański Kościół.
1: Tak, wtedy właśnie powstaje ten Kościół Wyszobrański, zbór w Cieszynie. Kościół jest budowany kilkadziesiąt lat i tak do tej pięknej postaci, jak go dzisiaj znamy. I jeżeli wtedy zapytamy, od kiedy do kiedy ewangelicy spotykali się w tych lasach, w leśnych kościołach, to mamy kilka możliwości. Bądź okres ten rozpoczął się już w tym roku 1610, kiedy już ich w pewnym sposób ograniczano, ale nie musiało tak być, ponieważ szlachta w tym czasie jeszcze mogła na swoich zagrodach prowadzić jakieś prywatne nabożeństwa i nie musieli się schodzać w lasy. Czyli tu nie mamy pewności, kiedy to rozpoczyna. Najprawdopodobniej w tym roku 1653, kiedy w efekcie tej zmiany na tronie książęcym w Cieszynie jest fakt, że następnego roku zostaną zamknięte wszystkie ewangelickie kościoły w księstwie cieszyńskim i te, które kiedyś ewangelicy katolikom zabrali, i te, które sami wybudowali. I od tego momentu zaczyna się właśnie okres, gdzie już nie mogli się schadzać i tu najprawdopodobniej właśnie rozwinęły się na szeroką skalę te leśne nabożeństwa i bądź trwały aż do roku 1709, albo może nawet aż do 1781, kiedy był wygłoszony patent tolerancyjny i już potem ci luteranie byli w pewien sposób akceptowani przez państwo.
0: Ta kontrreformacja w ziemiach czeskich, morawskich, ta kontrreformacja tam jest stosunkowo ostra, można by tak powiedzieć. Jak to było tu na Śląsku Cieszyńskim? Były wprost konkretne prześladowania, że znamy z dokumentów historycznych, że ktoś był prześladowany za herezję?
1: No, zapewne tych jakichś śladów utrapień z powodu wiary byśmy znaleźli kilka. Najczęściej mogło być to jakieś indywidualne kary. Najboleśniejsze mogły być takie, że rodzicom były odebrane dzieci, bo to się też mogło zdarzać. Czyli jakieś kilka tych indywidualnych wypadków byśmy zapewne znaleźli, szczególnie w tym okresie najtrudniejszym, czyli w tej drugiej połowie XVII wieku. Są też znane historie, kiedy przychodzą różni ludzie z wizytacjami, na przykład z Wrocławia, na kontrolę do tych kościołów katolickich w Beskidach i stwierdzają, że na przykład nie ma naczyń liturgicznych, doszukują się, gdzie one są i tam właśnie wypadek znamy z Nytku czy z Ligotki, że one nie były w kościele, że były u kogoś w domu. To świadczy o tym, że najprawdopodobniej były wykorzystywane właśnie do tych leśnych nabożeństw, które odprawiali tak zwani ci buszprediger, czyli ci księża z buszu, z lasów, którzy przychodzili z tej właśnie Słowacji. I wtedy się znów ta wizytacja gniewa i rozporządza różne, tak daje instrukcje Wojtowi, żeby temu zapobiegać, no ale widać, że nie skutkowało, ponieważ przy dalszych wizytacjach historia się powtarzała.
0: Nie do końca jestem zorientowany, bo mówił pan o Słowacji, czyli Górnych Węgrzech. To są czasy Jerzego Trzanowskiego, czyli on też właśnie odchodził z księstwa cieszyńskiego z powodu prześladowań, tak?
1: No, Jerzy Trzanowski właśnie odchodził z powodu tych trudności, na których tu napotykał właśnie, bo on żył w tej pierwszej połowie XVII wieku i to właśnie te czasy tej zmiany religijnej. I on znajduje wsparcie, Jerzy Trzanowski, na Słowacji. I to być może byłoby nam wytłumaczyć, dlaczego właśnie tam i dlaczego właśnie z tej Słowacji przychodzili do nas ci leśni pastorzy, ponieważ to nie jest tak oczywiste. Oczywiste by było, gdyby oni przychodzili z Moraw czy z Czech, gdyż to była ziemia leno korony czeskiej. To dlaczego przychodzili z drugiego królestwa? A to z tego powodu, że po prostu ci ewangelicy Słowaccy byli nam bliżsi, ponieważ oni też wyznawali luteranizm w tej czystej postaci. A jak wiadomo, Czesi nie tylko mają możliwość głosić się do dziedzictwa światowej reformacji, ale przecież oni mają własny produkt reformacyjny w postaci utrakwizmu, husytyzmu. W Czechach się to w przeróżny sposób kombinowało, te wyznania, i dlatego tym luteranom cieszyńskim oni byli troszkę oddaleni duchowo, a bliżsi im byli właśnie ci luteranie na Słowacji. A jeszcze chciałbym powiedzieć, że na Słowacji też to nie była żadna sielanka. Tam ewangelicy również byli prześladowani, ale tam była bardzo mocna szlachta, bogata, która właśnie w czasach jakichś wielkich prześladowań była w stanie się przeciwstawić Habsburgom, zorganizować kilka wielkich powstań, mogła oprzeć się o pomoc Turków, jak było źle przeciwko Habsburgom, i dlatego musieli Habsburgowie iść na wielkie ustępstwa, i chociaż tam były napięcia religijne, to jednak była większa możliwość tego instytucjonalnego zakotwiczenia w luteran, i dlatego tam też ci nasi szukali właśnie tych leśnych kaznodziei, i stamtąd też, kiedy pojawiła się możliwość założenia własnych zborów, ściągnęli pierwszych pastorów do zborów śląskich.
0: Ci leśni kaznodzieje przynosili już ze sobą to dzieło Trzanowskiego?
1: Istnieje zapytanie, jak te leśne kazania mogły wyglądać. Zapewne tam czytano Słowo Boże, ponieważ to jest ta podstawa właśnie tej wiary luterskiej. Luter mówi, że Biblia to jest absolutnie alfa i omega, ma normatywny charakter wobec życia i wiary, i każdy tę Biblię ma znać i ma sobie przeczytać we własnym języku, aby jej rozumiał, dlatego luteranizm stawia też jakieś podstawy pod współczesne języki narodowe. Podobnie było w Polsce, bo ewangelicy w XVIII wieku wydają Biblię Gdańską, która jest bardzo popularna wśród cieszyniaków, i najprawdopodobniej to właśnie z tej Biblii Gdańskiej tam właśnie czytano na tych nabożeństwach te ustępy z Biblii. Był wtedy bardzo popularny też kancjonał Jerzego Trzanowskiego. Ten był po czesku napisany, Biblia Gdańska to polska sprawa. Kancjonał Trzanowskiego wydany w Lewoczy w 1627 roku, po raz pierwszy kancjonał czeski. Dopiero w XIX wieku potem ustąpi on kancjonale polskiemu Jerzego Heczki, który był po raz pierwszy wydany w 1864 roku. No a w końcu potem jeszcze mamy trzeci element potrzebny do tego nabożeństwa, a to są kazania. Wtedy bardzo popularne kazania Dąbrowskiego, po raz pierwszy wydane w Toruniu w 1621 roku, ale potem kilka razy wznawiane w XVIII wieku, i właśnie tam w jednym wstępie do tej postyli, to jest naprawdę wzruszające do dnia dzisiejszego, pisze tam Bockshammer, wydawca, w roku 1772, to już przy którymś tam wydaniu, że właśnie oddaje do rąk tę postylę tak bardzo popularną w Polsce, którą szczególnie jego ziomkowie, on z Cieszyna pochodził, na ziemi cieszyńskiej od dawien dawna sobie ulubili. No, można pytać, co znaczy od dawien dawna, czy to od samego wydania w tym 1621 roku, albo potem od późniejszych czasów. No, niemniej była ta postyla bardzo popularna i stosowana, i jest ona świadectwem właśnie tego, że ta tradycja tych kazań domowych, robionych gdzieś przy stole albo w tych lasach, była tu w jakiś sposób rozszerzona.
0: Potykali się ci ludzie przeważnie chyba w niedzielę. Z tym, że w niedzielę trzeba było też, na pewno to sprawdzali księża, że trzeba było być też na mszy w kościele katolickim, prawda? Czyli to potem było wieczorami, popołudniami. No i jak się to odbywało? Ile tak mogło w tych leśnych spotkaniach brać udział? No,
1: tego się już zapewne nie dozwiemy, ponieważ tam w czasie, kiedy to leśne nabożeństwo się odbywało, to ono było utajnione. Nie było znane każdemu. Ale z jakichś zapisów katolickich gdzieś we Wrocławiu zapewnie by się potem kiedyś coś dało. Jest to wezwanie dla historyków, żeby to dokładnie przebadać. Owszem, wyglądała sytuacja tak, że te niektóre wioski, gdzie te kościoły były, razem ich jest 9 znanych do dnia dzisiejszego, tak były czysto ewangelickie. Na przykład ten Nydek, tam były dwie, ten Zokamyń, to jest jedna, i zaraz niedaleko w Lesznej Górnej, nawet chyba to tak będzie linią powietrzną, może ze 3 kilometry od tego Zokamynia było dalsze spowiedzisko w Lesznej Górnej. Wtedy ta gmina cała była luterańska, że tam żyli tylko ewangelicy. I wtedy oni mogli w jakiś sposób, czy na wieczór, czy też trudno powiedzieć, właśnie się zgromadzić, tak, żeby im tam nikt nie przeszkadzał. Jeżeli ktoś się skarżył, bo to jest znane, te skargi właśnie na tych ewangelików, zawsze to był ktoś z obcy, na przykład tam z Frysztatu pisał tam jakiś ten proboszcz, że zwracał uwagę do Wrocławia, że tam w jednej wiosce są jacyś dziwni, albo w Ligotce Kameralnej, to też tam znamy. Czyli w ten sposób to jakoś mogło przebiegać i ta władza świecka, ten wójt zapewne o tym wiedział i w jakiś sposób chronił tych ewangelików. Znane są jeszcze nawet takie przypadki, to już z roku po 1709, kiedy powstał ten zbór w Cieszynie, że ewangelicy wtedy mogli już sobie budować ten swój kościół i rozpoczęli te. I wtedy złożono kamienie na budowę z różnych wiosek z Śląska Cieszyńskiego i niektórzy wojtowie zmuszali nawet katolików, żeby oni tam te kamienie swoimi powozami wozili. Czyli jeżeli katolicy byli we wiosce w mniejszości, no to nawet w pewnym sensie mogli doznać jakiejś przykrości od tych ewangelików i zapewne się tak działo.
0: Takim już potem punktem granicznym, kiedy właśnie te kościoły już leśne nie mają już sensu, to jest patent tolerancyjny, bo rodzą się te kościoły. Wiem, że jest kościół w Nawsiu, gdzie tam jest chyba napis, że książę Albrecht bodajże tam właśnie pozwolił wybudować w Nawsiu i powstają chyba we większości tych gmin te kościoły ewangelickie, które znamy do dzisiaj.
1: No
0: już, tak?
1: Tak, oczywiście powstają te tolerancyjne kościoły w wielu gminach Śląska Cieszyńskiego. Ciekawe, że to zawsze ma odniesienie do tych tajnych spotkań. Wiemy, że tajne spotkania były na Zokamyniu, powstaje w Bystrzycy zbór ewangelicki, to niedaleko. Były w Ustroniu, tam też zbór we Wiśle, tam też zbór w Bielsku. Wszędzie to ma pokrycie, Ligotka na wsi. No po prostu teraz się to ujawnia, ten właśnie ten tajny, ukrywany duch teraz ma możliwość się przejawić i zinstytucjonalizować. No i powstają kościoły. Do kościołów trzeba księży. I nasi przodkowie szukają tych księżów gdzie indziej niż właśnie w Górnych Węgrzech, na Słowacji. Można było wybudować również szkoły ewangelickie. I tu ewangelicyzm tym, że promował słowo, uczył ludzi czytać. I to się znów przejawiło w tej epoce tolerancji, ponieważ zaraz po powstaniu tej możliwości zakładania zborów i szkół, nasi przodkowie korzystają z tej możliwości i zakładają szkoły. Dla porównania powiem, że w dużych Czechach tych szkół powstało 7, na Morawach 8, a na malutkim Śląsku Cieszyńskim 2 lata po patencie tolerancyjnym powstało już 21 szkół. Jest to wtedy świadectwo tego, że naprawdę ci przodkowie byli oświeconymi ludźmi i że wiedzieli, że właśnie w tej nauce jest ten potęgi klucz, jak w jednej pieśni to śpiewamy.
0: Wysłuchali Państwo audycji z Józefem Szymeczkiem nie tylko o leśnych kościołach. Na zakończenie jeszcze raz zespół Partlife i piosenka Wdzięczność. A zza mikrofonu żegna się już z Państwem autor audycji Jacek Sikora. Życzę miłego i spokojnego weekendu. Do usłyszenia.